0: Amen.
1: Amen. Amen. Thank you, Ramal Fan Gakodu.
0: Amen.
2: Amen. Mama, go on my visa.